Jestem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie i przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanej budowie obwodnicy Namysłowa.
7: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
6: Namysłowianie odetchną z ulgą. Ciężarówki przestaną jeździć przez centrum miasta. Samorząd województwa podpisał właśnie umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Za miesiąc ruszy budowa 5-kilometrowej trasy. Mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
8: To dla nas jak zawsze, jak przy każdej umowie na inwestycję drogową, bardzo radosny dzień, ale ta dzisiejsza umowa ma szczególne znaczenie, bo jak Państwo dobrze wiedzą, inwestycje obwodnicowe, drogi w nowym śladzie, coś co zmienia nasze otoczenie i poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania i zmienia rzeczywistość miast, to szczególny powód do radości. A w dodatku jeszcze to jest jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja drogowa realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej perspektywie europejskiej. W związku z czym no, kumulacja dobrych wiadomości dzisiaj. 103 miliony złotych zainwestujemy właśnie w Namysłów. Powstanie dzięki temu ponad 5 kilometrów nowej drogi, zupełnie nowej, z wiaduktami, znaczy wiaduktem, nam mostem, ze ścieżką rowerową, ze skrzyżowaniami, ze zjazdami. Bardzo dużo roboty przed drogbudem, przez firmą, która tę inwestycję będzie realizowała, ale jest to bardzo wyczekiwana inwestycja, bo odciążenie Namysłowa od strony 451, więc od strony Dolnego Śląska, spowoduje, że pan burmistrz będzie mógł zupełnie inaczej myśleć o centrum Namysłowa i zupełnie inaczej zaplanować sobie pewne przedsięwzięcia, co zresztą już się dzieje, bo projektowane rondo już też przewiduje zupełnie nową rzeczywistość, a nie tę, która była sprzed obwodnicy. Więc tak jak powiedziałem, to dla nas duże przedsięwzięcie, ale przede wszystkim duża radość. Cieszy mnie również to, że to akurat firma Drogbud została wyłoniona w drodze przetargu do realizacji tej inwestycji. Umowa już jest podpisana, więc odwrotu nie ma. A chciałem powiedzieć, że doświadczenie Drogbudów w budowach obwodnic u nas jest naprawdę duże, bo jak Państwo prześledzą te największe nasze inwestycje, to albo główny wykonawca, albo w konsorcjum, bo zarówno Czarnowąsy, Dobrodzień, Malnia i Chorula, jedyna betonowa nasza droga, to właśnie inwestycje realizowane przez tę firmę i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji, więc to również taka dobry prognostyk na to, więc powodów do radości mamy dzisiaj sporo. dodatku za chwilę będziemy gościć wszystkich marszałków z wszystkich województw, bo dzisiaj konwent. W dodatku jeszcze gościmy dzisiaj wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, więc dzisiaj dobry i napięty dzień, ale z takim pozytywnym sensie. Wiem, że jest prezentacja, która opowie nam o tym, co będzie budowane. Mamy 2 lata, być może... No, zobaczymy, nie będziemy tutaj żadnych challenge robić, ale w ciągu 2 lat zmieni się rzeczywistość Namysłowa, zmieni się rzeczywistość na naszych drogach wojewódzkich. Ja przypominam, że droga, która od Opola do Namysłowa prowadzi 454, w zasadzie do tego czasu też powinna być zakończona, jeżeli chodzi o wszystkie remonty. To będzie prawie, że w 100% zupełnie nowa droga od strony Wrocławia, obwodnica, więc myślę, że powiat namysłowski, sam Namysłów mają wiele powodów do radości i jestem przekonany, że dzięki temu przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo na naszych drogach, bo to jest zawsze dla nas absolutnie najważniejsze.
6: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
9: Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy na gospodarkę. Do tego trzeba budować drogi. Obwodnica Namysłowa tak naprawdę wpisuje się w całe kompleksowe rozwiązanie drogi 454, na które wydaliśmy prawie 247 milionów złotych i ten południowy odcinek Nowy Ślad w stronę Oleśnicy i połączenia z drogą 451 dopiero zrealizuje w 100% zamysł komunikacyjny, jaki był planowany. 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra. Chciałbym również powiedzieć, że mieszkańcy Namysłowa wiele lat czekali na tą inwestycję. Rozmawiałem dzisiaj i wielokrotnie wcześniej z burmistrzem Jackiem Fiorem. Jak ta

0: budowę, czy też modernizację pomnika na górze Świętej Anny. Rozpoczynamy konwent marszałków, na którym pojawi się szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Mówię o tym w kontekście budowy programu SAFE i udziału opolskich przedsiębiorców w tym programie, ale pojawi się również prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Mówi burmistrz Namysłowa Jacek Fior.
2: Jako burmistrz, jako mieszkaniec dziękuję Państwu i naprawdę ta moja satysfakcja jest wielowymiarowa. Cieszę się z tej inwestycji ogromnie. Mówiliśmy o tym, jak ona wiele lat była wyczekiwana. Ja to już w kuluarach mówiłem, że mieszkańcy, mimo już mówimy o tym, że przetarg rozstrzygnięty, pieniądze zabezpieczone, to dalej słyszę głosy, wybudują. To nie jest negatywne wśród mieszkańców. To raczej pokazuje, jak wiele lat ta inwestycja była wyczekiwana, jak bardzo wyczekiwana jest, jak wiele lat się mówiło o tym, że ona powinna powstać. To jest moja też satysfakcja jako samorządowca z tej kontynuacji władzy samorządowej, że coś nie odchodzi na półkę, bo zmieniła się władza, zmienił się marszałek. Coś, co rozpoczął marszałek Buła, obecny marszałek, który odpowiadał za drogi, to nie wylądowało na półce. Na każdym etapie wiem, że taki projekt może zostać odłożony na bok. I ta satysfakcja z tego, że tak się nie dzieje, jest bardzo duża. Z tego wymiaru samorządowego, mądrości, kontynuacji władzy, to jest duża rzecz. Także bardzo za to marszałkom dziękuję. Cieszę się ogromnie, bo to nie tylko Namysłów skorzysta, o tym też warto powiedzieć, że to jest inwestycja, która jest skierowana do województwa opolskiego. Kierunek na S8 dla wielu osób właśnie będzie kierował się i kieruje się przez Namysłów. Dla nas odciążenie tego natężenia ruchu wewnętrznego również dzięki tej obwodnicy, to będzie ogromna zmiana. Także zapraszam do Namysłowa niezmiennie, będziemy się dalej rozwijać. Dzięki tej inwestycji, gigantycznej inwestycji, Namysłów znowu będzie robił duży krok do przodu.
1: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Choraczuk.
3: Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować panom marszałkom za konsekwencje. Na drodze z Opola do Namysłowa budowaliśmy z panem marszałkiem Szymonem Ogładzą w 17 roku obwodnicę Czarnowąsów. No i dzisiaj jesteśmy już na północy dalekiej w Namysłowie. Trzeba podkreślić, że budowana obwodnica wpisuje się w bardzo szeroki kontekst strategii rozwoju województwa opolskiego. I to jest dowód realizacji takich inwestycji, że te strategie są żywe, że cele, które określone wiele lat temu w tych strategiach, są przez nas realizowane i ten alternatywny korytarz transportowy północ-południe, taki przecinający autostradę A4, czyli na północy właśnie droga do Namysłowa 454 i 451 i na południu droga 414 na Prudnik do granicy z Czechami. To są bardzo ważne drogi wojewódzkie, które ten korytarz tworzą. Bardzo się cieszymy jako województwo opolskie, jako zarząd dróg, że te środki europejskie, znowu europejskie podkreślam, na budowę obwodnicy w tym ciągu Opole-Namysłów otrzymaliśmy, bo ta obwodnica takie finansowanie będzie miała właśnie europejskie, z funduszy europejskich dla opolskiego. Cieszę się tutaj, że ten zakres zadania jest bardzo szeroki, bo te 5 km w nowym śladzie, nasypy, no dla nas takim największym kolizyjnym punktem będzie przeniesienie dwóch słupów na sieci energetycznej wysokiego napięcia, 400 kV. Tutaj no, ta kolizja musi być przez nas przy tej inwestycji zlikwidowana. Ronda, które chcemy, aby w tym układzie drogowym, czyli drogi 39 z brzegu, która włącza się do drogi 454 rondem, aby do tego ronda, właśnie to rondo było początkiem tej obwodnicy, a nowe rondo, które powstanie na północy między Namysłowem a Wilkowem, będzie zamykało obwodnicę. Także kilka rozwiązań, tu już pan marszałek Robert Węgrzyn wspomniał o tych, które po drodze jeszcze będą zbudowane. Także prosimy tutaj o wsparcie pana burmistrza. Dziękujemy, że tutaj samorząd Namysłowa również bardzo tą inwestycję popiera. No i liczymy, że ten harmonogram prac będzie przez wykonawcę dotrzymany. Ten tranzyt samochodów ciężarowych głównie, w związku z tym, że ta strefa rozwoju gospodarczego Namysłowa jest zogniskowana właśnie wokół drogi 451, więc tych tirów jeździ tam bardzo dużo. No, ostatnie badania, w tej chwili czekamy na dokładne wyniki badań. Mamy je dostać właśnie w ciągu wakacji z generalnego pomiaru ruchu, który miał miejsce w roku ubiegłym. No ale już mogę powiedzieć, że to jest około 8000 pojazdów na dobę. Z tego ponad 40% stanowią pojazdy ciężarowe. Także ten tranzyt jest ogromny, więc to To jest Śródmieście,

0: również, bo to jest centrum namysłowa, ten układ rond, który tam się znajduje przy drogach krajowych, no nie jest w stanie tego ruchu przenosić, także tutaj jeszcze z panem marszałkiem Ogładzą tak 5 lat temu, tak jak mówiłem, to opracowanie dokumentacyjne się rozpoczęło. Już wówczas te badania wskazywały na to, że ten tranzyt z Namysłowa należy w tym kierunku zachodnim wyprowadzić.
1: Mówi Grzegorz Zbroszczyk z firmy Drogbud.
2: Prace powinniśmy rozpocząć, myślę, że w ciągu miesiąca, bo teraz będziemy czekać na przekazanie placu budowy, później jakaś tam organizacja placu. Myślę, że do miesiąca powinniśmy rozpocząć już prace przygotowawcze, bo tam będą prace związane z wycinką drzew i odhumusowaniem. 5 km nowym śladem, więc te utrudnienia myślę, że nie będą zbyt duże dla mieszkańców. Wiadomo, przy włączeniach, ale tak tą organizację myślę, że zrobimy, żeby były jak najmniejsze te utrudnienia.
1: Od wielu lat na rozbudowę czeka też obwodnica Czarnowąsów, co skomentował marszałek Szymon Ogładza.
3: To planowana od razu inwestycja, czyli obwodnica Dobrzenia, drugi etap tego, co w 2017 roku, jak powiedział pan dyrektor, wspólnie z Rockbudem zresztą zrealizowaliśmy na Czarnowąsach. No niestety pomiędzy tymi rzeczami wydarzyła się rzecz taka bardzo istotna dla całego tego przedsięwzięcia, mianowicie zmieniły się granice miasta Opola. Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu, w związku z czym wszystkie drogi oprócz ekspresówek i autostrad są w zarządzie prezydenta. Ta nowo powstała obwodnica musiała być wspólną inwestycją miasta i województwa, w związku z czym musieliśmy zaktualizować dokumentację proces przygotowywania tej dokumentacji został zlecony we wrześniu 2023 roku chyba. Piątego? No, to ja nie wiedziałem dzisiaj, że prawie 10 lat minęło od obwodnicy Czarnowąsów, więc ten czas jest trudny. Więc we wrześniu 2025 roku została zlecone przygotowanie tej dokumentacji, ponieważ ona, ta, która była wcześniej, zupełnie straciła ważność ze względu na choćby na to, że zmieniły się te relacje pomiędzy miastem a województwem. Wówczas, kiedy tamtą przygotowywaliśmy, to było w ogóle na terenie województwa, poza miastem. Dzisiaj jest inaczej. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Mamy pewne plany i przymiarki, bo wiemy chociażby o tym, że zostanie za chwilę uruchomiony w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalne finansowanie zwrotne, co prawda, ale z dużym umorzeniem dla inwestycji o znaczeniu no takim, powiedziałbym, obronnym. Ja myślę, że obwodnica, która przebiega tuż przy elektrowni Opole, to jak najbardziej wpisuje się w te przedsięwzięcia. Będziemy szukać do tego finansowania. Na razie trwają prace nad dokumentacją. Oczywiście będziemy musieli się porozumieć w tej kwestii również z prezydentem Opola, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić tylko połówki tej obwodnicy, a w dodatku nawet to nie jest tak, że dokładnie do punktu jednego to jest miejskie, a od drugiego województwo, bo to tak troszeczkę się tam w przebiegu zmienia. Więc trwa proces aktualizacji dokumentacji, no i będziemy szukać finansowania do tego. Ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ta inwestycja powstała, bo ona rzeczywiście dokańcza, rozwiązuje te dyskusje na temat tych dwóch rond. I bezwzględnie mieszkańcom Dobrzenia, dużego, wielkiego, małego i Borek, ona jest absolutnie potrzebna.
1: Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o dużych imprezach sportowych, które odbędą się w naszym mieście.
7: Aktywnie w Opolu.
1: Miłośnicy lekkoatletyki przyjadą do Opola. Już w tą sobotę na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich. Później, bo 5 lipca z kolei, odbędzie się tam jubileuszowy 20. Opolski Festiwal Skoków. Mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
8: Tak, no przede wszystkim chyba wspólnie zapraszamy na te dwie imprezy, bo faktycznie jedne z ważniejszych imprez lekkoatletycznych w naszym regionie, ale nie tylko, bo jeżeli mówimy o Polskim Festiwalu Skoków, no to jest to jedna z najważniejszych imprez tego typu w kraju, gdzie od 20 lat 20 edycja, przyjeżdżają największe gwiazdy, jeżeli chodzi o skoki, gdzie młodzi adepci mogą podpatrywać technikę, gdzie mogą patrzeć na swoich mistrzów, na autorytety. Niezwykła atmosfera, to zawsze podkreślają osoby biorące udział w tym festiwalu, że ten dystans między widownią a olimpijczykami, a osobami, które przyjeżdżają tutaj skakać, jest taki kameralny, że mogą bezpośrednio i kibice podpatrywać swoich mistrzów, a zawodnicy czują się wyjątkowo swobodnie. Natomiast turniej nadziei olimpijskich to impreza masowa skierowana do młodzieży. To jest ten właśnie sport młodzieżowy, masowy, na którym nam samorządowcom w szczególności zależy, bo jeżeli nie ma tej podstawy, jeżeli nie ma zachęty, pasji, nie ma pokazania, czym jest sport, w tym przypadku czym jest lekkoatletyka, to po tym nie mamy medalistów mistrzostw Polski, Europy i nie mamy nadziei właśnie na olimpiadę. Serdecznie zapraszam, cieszę się, że Samorząd Województwa jest partnerem zarówno w jednym, jak i w drugim przedsięwzięciu.
1: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
9: Tak jak pan marszałek wspomniał, myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy wszystkich zaprosić na te dwa fantastyczne wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na naszym stadionie lekkoatletycznym. Proszę państwa, czas szybko płynie. Mamy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwaga wielu osób skupiona jest wokół piłki nożnej. Zresztą z tym się już chyba nie dyskutuje. To jest najbardziej powszechna i popularna dyscyplina. Jednakże lekkoatletyka daje najwięcej indywidualnych radości, czyli sport indywidualny, duża determinacja wszystkich osób uprawiających lekkoatletykę w dużej mierze, czyli taka zawziętość w tym i wytrwanie w tym treningu, w tym reżimie treningowym, który nie zawsze kończy się tym upragnionym medalem. I chociażby przez takie kampanie jak Nadzieje Olimpijskie, przez Festiwal Skoków, w ramach którego też przecież występują i nasi przedszkolacy, nasi uczniowie szkół, czyli jest ta rywalizacja też taka troszkę zabawowa wśród najmłodszych, promujemy lekkoatletykę, która później przynosi medale olimpijskie i radość nas wszystkich. Więc bardzo chętnie jako Samorząd Miasta Opola włączamy się w organizację tego wydarzenia. Tutaj słowa uznania dla pana Janusza, dla wszystkich organizatorów, dla pana dyrektora za to, że trwacie w tym i już faktycznie dobiliśmy do 20, czyli już jest nie tylko pełnoletni ten festiwal, ale już bardzo dojrzały i z roku na rok ma niegasnące grono osób, które oglądają, zawodników, którzy chcą rywalizować, współzawodniczyć podczas tego festiwalu, więc tak jak powiedziałem, cieszymy się, że możemy to razem współtworzyć, wspólnie z Samorządem Województwa Opolskiego, bo faktycznie jest tak, że musimy zwracać uwagę na to, aby pielęgnować talenty, aby wyszukiwać te talenty, aby maksymalnie dużo osób przybyło na stadion olimpijski, żeby potrenować, no bo z tej dużej grupy ludzi jesteśmy w stanie wyłuskać te prawdziwe perełki, które później dają nam wszystkim radość na arenach już światowych.
1: Mówi Mariusz Sagan z Urzędu Miasta.
10: Pan prezydent mówił, że czas szybko mija, 20 lat Festiwalu Skoków minęło i ta impreza cały czas trwa i się rozwija. Ja sobie przypominam, że pan Janusz, byłem członkiem komitetu honorowego pierwszego festiwalu 20 lat temu, a czuję się mentalnie coraz młodszy, więc proszę zobaczyć, jak to dużo lat minęło. Natomiast ja chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę państwa na tą imprezę, która będzie wcześniej, czyli na Turniej Nadziei Olimpijskich, bo formułę Festiwalu Skoków znam i myślę, że za chwilę pan dyrektor Olczyk opowie coś więcej o Festiwalu Skoków. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco polecić i zachęcić ludzi do przyjścia w sobotę, bo to jest naprawdę pod względem sportowym wysokiej rangi impreza. To znaczy będą tu reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy, najlepsi do lat 23, a lekkoatletyka jest taką dyscypliną sportu, że właśnie w tej kategorii do lat 23, w kategorii młodzieżowej już są bardzo dobre wyniki. To są ludzie, to są zawodniczki, zawodnicy, którzy są w przededniu zawodów tych najpoważniejszych, więc to naprawdę będzie, uważam, lekkoatletyczne święto i pod względem poziomu myślę, że wiele rekordów stadionu, rekordów opolszczyzny, czyli najlepszych wyników, które jakie kiedykolwiek były w Opolu i na Opolszczyźnie, wpadnie w najbliższą sobotę, a można spędzić tak praktycznie, bo patrząc na program, praktycznie cały dzień tutaj z lekką atletyką, więc poziom będzie wysoki, wyniki dobre, serdecznie zapraszam.
1: Mówi współorganizator Opolskiego Festiwalu Skoków Janusz Trzepizur.
11: Co do meczu, rozpoczynamy o godzinie 10:00, konkurencje pierwsze to 3 przeszkody i 5000 metrów, namawialiśmy sędziego głównego, będzie będzie cała plejada najważniejszych sędziów z Filipem Moterskim. To jak Państwo śledzicie lekkoatletykę, to jest ten, który uratował Ewie Swobodę finał olimpijski. To jest jeden z najważniejszych sędziów, on zawsze jeździ na te największe imprezy. Dla nas jest, jako stadionu, jako miasta, potężne wyzwanie, ponieważ jest to mecz, który obejmuje wszystkie konkurencje biegowe, prawie wszystkie, czyli to jest od 100 metrów panów, 100 metrów płotki, 110 płotki, 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500, 5000 metrów, 3 przeszkody z rowem z wodą, jeżeli ktoś, bo niektórzy kojarzą, że to taka piękna konkurencja, bo czasami się uda wpaść do tego rowu, co nie jest za bardzo sympatyczne. Oczywiście wszystkie skoki, łącznie z tyczką, już jest to przygotowane. To takie wyzwanie logistyczne też dla mojego zespołu i ludzi obsługi technicznej, która będzie musiała bardzo precyzyjnie obsługiwać te zawody. 70 sędziów będzie sędziowało na tych zawodach przez cały dzień. No mamy nadzieję, że podołamy, bo nie jest to łatwa impreza, ale z drugiej strony to, co pan naczelnik powiedział, mamy szansę na bardzo wiele rekordów stadionu, ale one też nie są niskie. 65 metrów dysku, myślę, że będzie ciężko to poprawić. 2,40 zwyż, 2 metry pań, czy prawie 8 metrów skoków dal. To są wyniki, które były uzyskane na tym stadionie. Jesteśmy już w drugiej części sezonu, przez za nami 26 imprez, tego państwo, część państwo śledziło, wszystkie imprezy Mistrzostwa Województwa, Szkolnego Związku LZS-ów i Okręgowego Związku się odbyły, za tydzień już pierwsze Mistrzostwa Polski, więc i bardzo ważna impreza, serdecznie zapraszam, wstęp jest oczywiście bezpłatny. Co do festiwalu, 20 lat tradycji, powiem tylko o tej części, bo o sportowej powie dyrektor Olczyk. 20 olimpijczyków, 24 właściwie było na tej liście mojej zaproszonych. Jest szansa, że w tej chwili mamy 20 takich prawie pewnych olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich. Myślę, że żaden stadion i żadna impreza w tym roku nie będzie gościła aż tak wielu znamienitych gości. Jacek Szoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Lucyna Langer-Kałek, brązowa medalistka, Bartek Bąk i Kocot. To są medaliści olimpijscy. Natomiast pozostali to są skoczkowie. Czekamy, no jeszcze czekamy na potwierdzenie Artura Partyki i Bednarka, bo taki pomysł był również, żeby zaprosić byłych uczestników skoczków, czyli przyjedzie Grzesiek Sposób, Michał Bieniek, pierwszy zwycięzca, skoczkowie, którzy skakali bardzo wysoko, 2,36, Michał Bieniek, 2,34, Grzesiek Sposób dwukrotnie zwyciężył, Michał Bednarek dwukrotnie też wygrał. Liczymy, że będzie okazja, to przy małym olimpijczyku, firma Nutrycja nam to sponsoruje, dzieci dostaną piękne prezenty, a dla przedszkolaków ogromne wyzwanie. Program, godzina 11, rozpoczynamy konkursem B. Zaczynają panowie, o godzinie 13 panie, o godzinie 15 uroczyste otwarcie z udziałem olimpijczyków i przedszkolaków, ale równolegle panie już się szykują do głównego konkursu. 15.30 startujemy z głównym konkursem, kategoria Silver Tour, czyli najwyższa kategoria Europejskiej Federacji. Impreza punktowana w rankingu, bardzo dużo punktów. Nad nami są tylko Tuzy, czyli Memoriał Kusecińskiego i Szewińskiej i Diamentowa Liga, bo to są kategorie złote, oczywiście z ogromnymi budżetami. Ja dziękuję tutaj zarówno miastu, jak i panu marszałkowi, bo to wsparcie jest ważne. Nam udało się to dopiąć, ten budżet do końca, dzięki też dużej mierze małych sponsorów, ale mamy ambicje i mam nadzieję, że będzie bardzo wysoko, a jak wysoko, to dyrektor festiwalu powie, bo on jest najlepszym znawcą, zawsze potrafił wywróżyć. Mnie wywróżył w 2,32, a blisko rekordu świata też było, ale to już prahistoria.
1: Mówi dyrektor 20. Opolskiego Festiwalu Skoków Stanisław Olczyk.
12: Impreza nasza zaczyna się bardzo mocno liczyć w Europie i w związku z tym mamy w tym roku bardzo poważny problem z nadmiarem chętnych do startu. W konkursie kobiet mamy 3 zawodniczki, które legitymują się rekordami życiowymi 2 metry. Pozostałe zawodniczki posiadają wyniki 190 i wyżej. Mamy zawodniczkę z Kuby, mamy zawodniczkę z Japonii, mamy zawodniczkę z Montenegro, mamy zawodniczki ze Szwecji. A chciałbym powiedzieć, że do tej pory jeszcze oczekujemy na informację od menadżera odnośnie najlepszej naszej zawodniczki, czyli srebrnej medalistki Mistrza Świata Rodzik, która zapewniła, że będzie startować, ale na 95%. Kogo my możemy się spodziewać? Najciekawszą zawodniczką jest w tej chwili najstarsza zawodniczka naszego konkursu, zawodniczka z Montenegro o nazwisku Vukovic, która w tym roku uzyskała 198 cm 3 tygodnie temu, więc jest na topie. Poza tym zawodniczka z Litwy, która 5 lat temu skoczyła 2 metry, ale w dalszym ciągu jest w czołówce światowej, Palcyte. Zawodniczka z Niemiec, Honzel, która w ubiegłym roku skoczyła 2 metry, w tym roku 196. Do tego dochodzą Chruba z Czech, Batori z Węgier, Tavernini z Włoch, Takashi, to już mówiłem, z Japonii, Felepec ze Słowenii, wicemistrzyni akademicka Stanów Zjednoczonych, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, Kubanka Brisin, bardzo wysoka Szwedka Ekman, która legitymuje się wynikiem 196. No i poza tym są zawodniczki, ponieważ mamy aż 18, chcemy 5 przerzucić do konkursu B. Na czym to polega? Obydwa konkursy są liczone do Srebrnej Ligi i wyniki, jak i ranking. I mamy tutaj zawodniczki, która Tavernini z Włoch, rekord życiowy 191, Ekholm ze Szwecji 189, Stichling z Niemiec 190, Brus z Estonii 190, Lala Sini z Finlandii 188 i Panagiota Dosi z Grecji 189. Także w konkursie kobiet zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i chciałbym jednak zaznaczyć, że to są zawodniczki potwierdzone. Niemniej jednak, jeżeli otrzymamy wykazy lotów samolotowych, to będziemy w ten czas w 100% pewni, że te osoby się zjawią. Na razie mamy potwierdzenie 4 osób. Natomiast o konkursie męskim to chciałbym powiedzieć, że niestety, ale te dobre czasy, które były i w Opolu, i na świecie, trochę jakieś zanikły, bo w tym roku poziom skoczków jest raczej bardzo słaby, bo diamentową ligę wygrywa zawodnik skokiem 2,29, a wszelkie inne imprezy w Europie 2,30 daje miejsce, jeżeli nie zna na zwycięstwo, to na podium. Mamy następujące osoby, które możemy powiedzieć, że również reprezentują całą Europę, a nawet po części świat. Największym faworytem naszej imprezy jest zawodnik z Anglii, który studiuje w Stanach Zjednoczonych i wygrał akademickie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych wynikiem 2,28, a w tym roku skoczył już 2,31 m. Poza tym jest Lando, Włochy, rekord życiowy 2,30, Clark, Anglik, rekord życiowy 2,27, brązowy medalista mistrzostw świata z Czech, Jan Steffela.
1: Przypominam, że 20. Opolski Festiwal Skoków odbędzie się w niedzielę 5 lipca. Impreza dla publiczności jest bezpłatna.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
13: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

Samorząd Województwa Opolskiego, przypomnę, podpisał już umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Za miesiąc ruszy budowa 5-kilometrowej trasy. Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych. Droga poprowadzona będzie nowym śladem.

Dzień dobry, to już w pół do siódmej. To teraz najważniejsze pytanie o tej porze. Wstaliście? Bo my już podkręcamy tempo od samego rana. Waldek Darłak, siema, hej.

Taylor Swift i Loud Luxury w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy środę, sam środek tygodnia, sam początek dnia i to jest właśnie ten moment, kiedy możecie zgarnąć merch od Melo Radia. Czeka torba, która na pewno przyda się wam w te wakacje. Pakowna, fajna, fajnie się prezentuje, fajnie się nosi. Możecie ją mieć, dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Torba Melo Radia czeka na was, a ja czekam i trzy szoty też, czyli trzy szybkie pytania do was tak z samego rana. Dzwońcie, zgarniajcie torbę Melo. 321-321-777. To właśnie ten moment. Za 27.

0: Żal, jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym roku będzie gorąco nad polskim morzem. Na pewno, mówię to The Sun w Melo. A gorąco to u niego jest już teraz. Tak wcześnie rano, cześć się Malek.
1: Cześć Bartku.
0: Cześć, co tam u ciebie dzisiaj? Słyszałem, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
1: Kurczę, dobrze jest. Ale zapracowany jestem. Ale samopoczucie jak najbardziej dopisuje.
0: Ej, to ja ci życzę, żebyś oprócz tego, że był zapracowany, to jeszcze był mocno zarobiony. Co ty na to? To chyba fajna opcja, co?
1: Idzie to w parze, można tak powiedzieć.
0: No to dobrze. Słuchaj, to w parze z tym, że dzwonisz do nas tak rano, są również...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Olek, trzy szybkie pytania do ciebie. Drzwi czy okno?
1: Okno.
0: Pizza czy spaghetti?
1: Pizza.
0: Pracować rano czy wieczorem?
1: Rano.
0: Też lubię. Olek, a najbardziej to lubię wręczać taki merch od Melo. Torba Melo Radia jest już twoja. Pakujemy i wysyłamy, co by ci służyła w tym sezonie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kurczę, proszę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się. Cześć, Olek. Siemanko. Fajnego dnia. Hej, hej.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Nie dajcie się zaskoczyć tej środzie, no chyba, że pozytywnie. Marcin ma dla was newsy, tak żebyście wiedzieli o tym, co się dzieje i nie byli zaskoczeni.
1: No zaskoczeni to na pewno byli niemieccy kolejarze i pasażerowie ich pociągów, kiedy pociągi stanęły wczoraj na 2 godziny.
2: Was? A już o 7:00 zagramy.
0: Jones, Amity, Chainsmokers, All the Time. Wiem, że was interesuje, czy będzie dzisiaj ciepło, czy jeszcze gorące, i to za chwilę o szczegółach w prognozie pogody. No koniecznie posłuchajcie w Melo. Za 6 minut 7:00.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie. Pogoda.
15: Po
3: poranek z temperaturą poniżej 20 stopni, ale w najbliższych dniach będzie to już coraz rzadsza sytuacja. Ma się robić coraz goręcej. Jeszcze dzisiaj 28 stopni maksymalnie, około godziny 15 w Opolu. Pokażą termometry. Od jutra już wartości powyżej 30 stopni i nawet do 38 stopni w cieniu. W niedzielę czy poniedziałek. I przynajmniej do poniedziałku właśnie ma się utrzymać słoneczna pogoda.
0: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Policjant z Iławy poparzony przez substancję, która wyciekła z paczki. Kobieta przyniosła na komendę przesyłkę, która przyszła do niej, chociaż jej nie zamawiała. Podczas sprawdzania zawartości doszło do wycieku nieznanej substancji. O szczegółach Dominik Jaskulski.
15: Policjanci wrócili do budynku komendy przed godziną pierwszą w nocy. Poszkodowany funkcjonariusz po opatrzeniu został przewieziony do szpitala dla zapewnienia odpowiedniej opieki. Jego życiu, jak informują służby, nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Policja ustala teraz nadawcę przesyłki. Ruch pociągów w Niemczech był sparaliżowany. Wszystko przez awarię systemu łączności radiowej. Przez 2 godziny wieczorem pociągi w całym kraju nie kursowały. Rastafarianin nie może ubiegać się o odszkodowanie za obcięcie dreadów w więzieniu. Tak zdecydował Sąd Najwyższy USA. Mężczyzna zarzucał pracownikom, że postąpili wbrew jego prawom religijnym.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Środę to ja najbardziej lubię za to, że jest tak, wiecie, idealnie, tak w punkt. Ani nie wypada za wcześnie, ani nie za późno. Jak sobie w środę przypomnicie, że macie jeszcze coś do zrobienia, to na pewno zdążycie. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, jest siódma.

0: Radio. Podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7 mamy, a wy macie telefon swój, to świetnie, bo my mamy meloradio.pl, taką stronę, na której jak wejdziecie z telefonu, to na dole będzie zielona ikonka, taka słuchawka, tam wystarczy nacisnąć i już można nam fajną głosówkę nagrać, a dzisiaj chcemy was zapytać, uwaga, skupcie się, co można robić fajnego, ciekawego, wyjątkowego, śmiesznego, albo takiego, co byście chcieli, na pierwszą literę twojego imienia. No, pomyślcie chwilę i od razu wejdźcie na meloradio.pl i nagrajcie, co tam wymyśleliście. Co można robić fajnego, ciekawego, wyjątkowego na pierwszą literę twojego imienia? No to nagrywajcie, czekamy. Masz jakiś pomysł, Darka? Na dydydy?
1: Dzielić się, nie wiem, czymś tam na pewno.
0: Dobra, ja mam dobry, na W. Wyspać się!

0: M Brother w Melo Radio. Co takiego fajnego można robić na pierwszą literę twojego imienia? Czekamy na fajne głosówki. No i podpowiem, że za fajne głosówki to my fajny merch dla was mamy. Wchodźcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć. Nagrywacie, wysyłacie, no i słuchacie się na antenie Melo Radia. Słuchajcie, jeszcze się dobrze wakacje nie zaczęła. W Norwegii to już mówią o tym, jaki będzie nowy rok szkolny i czego nie będzie. Od września wprowadzają tam zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych. No, nauczyciele ostrzegają, używanie tego wynalazku może spowodować, że dzieci pominą ważne etapy w edukacji. Nie wolno. Żeby tak nie było, nie będzie jaja. Bo jak mówią norwescy nauczyciele, najważniejsze w szkole jest to, żeby nasze dzieci uczyły się czytać, pisać i matematyki. Słuchajcie, jak to usłyszałem, to normalnie jakbym słyszał moją panią w szkole, nie? Darłak, polski i matematyka! No.
1: Tylko u nich tam chyba nie będą krzyczeć o polskim.
0: Pewnie nie. Jestem ciekaw, jak bez jaja poradzą sobie nauczyciele.
1: Będą niezłe jaja.

0: I can't wait. Bob Sinclair. Nie mogę się doczekać tych waszych głosówek. Wbijacie na meloradio.pl i nagrywacie głosóweczkę. Co fajnego można robić? Na pierwszą literę waszego imienia. No co takiego?
1: To ja mogę anglezować.
0: Anglezować? Sprawdziłem. To znaczy, że unosić się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów. Ależ zabrzmiało to ciekawie. No dobra, a ty?
2: Sebastian, czyli w takie lato sączymy schłodzony soczek.
0: Fajna opcja i propozycja. Co fajnego wam chodzi po głowie? Co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
0: Po reklamie.

0: albo nagraj głosówkę na meloradio.pl. Czekamy, co fajnego można dzisiaj robić na pierwszą literę twojego imienia.
1: Ja mam na imię Patryk i myślę, że najlepsze, co mógłbym tutaj wymyśleć, to by było podróżowanie.
0: Aha.
2: Na literę I można improwizować.
0: Można. Kamila, a ty?
3: Budzić się z GPS-em, jak nas wyprowadzi w jakieś pola.
0: Dobre, dobre.
4: Ja jestem Mateusz, no i na pierwszą literę mojego imienia może na przykład myziać makaka, a makak to taka małpa, jak każdy wie.
0: No tam miziać to można się tak ogólnie, bo dzisiaj to dzień przytulania mamy, także wiecie, jak macie jakiś fajny pomysł, co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia, to cały czas można dorzucić głosówkę na meloradio.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio, Atomix, Savoie. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujecie na meloradio.pl, można wbijać w każdej chwili, a teraz już za 8 minut 8 i newsy będą już za chwilę.
1: Będą też upały. Przez najbliższe dni będzie tylko cieplej, cieplej i jeszcze cieplej.
0: I jeszcze.
2: A już o 8 zagramy
0: Daya i Good Boys Hideaway w Melo. Przy tym numerze to nawet zrobi się wam gorąco. Tak zagramy już niedługo, tak podkręcamy tempo w Meloradiu w środę rano.

0: Reklama. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: O reklamie. Autopromocja.
12: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
13: Konrad Traczyk.
12: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
13: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
12: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Do piątku ma potrwać remont nawierzchni w okolicach cmentarza na Półwsi. Chodzi o remont nawierzchni na ulicy Łącznej i zamknięcie około 100-metrowego odcinka. Na czas remontu nie jest możliwy ani wyjazd, ani wjazd z ulicy Łącznej do Wrocławskiej. Dojazd do parkingu możliwy od strony ulic Domańskiego i Cmentarnej. Bardzo ciepły dzień przed nami, ale jeszcze nie tak upalny jak te kolejne. 28 stopni maksymalnie będzie dzisiaj w Opolu i regionie około godziny 15. To ta temperatura najwyższa prognozowana na dzisiaj. W granicach 25 stopni ma być w południe. No i przewaga słońca na niebie przez cały dzień, choć dzisiaj jeszcze jest szansa na minimalny wzrost zachmurzenia w ciągu dnia. Od jutra już w prognozach tylko upał.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W najbliższych dniach policja będzie zwracała szczególną uwagę na dzieci i seniorów, a straż pożarna będzie monitorowała zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona.
2: Najgoręcej ma się zrobić od czwartku. W niektórych miejscach temperatura przekroczy 35 stopni. Gdańska konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy odbędzie się bez Wołodymyra Zełenskiego. To już oficjalne stanowisko Kijowa. Ukrainę będzie reprezentowała szefowa ukraińskiego rządu Julia Sfyrydenko. Teraz podsumowanie ostatnich meczów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0. Z takim samym wynikiem Chorwacja pokonała Panamę. Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, a Portugalia zwyciężyła 5-0 w spotkaniu z Uzbekistanem.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: A już za chwilę sprawdzimy, kto zwycięży dzisiaj w zabawie Gotowi na Wszystko. Jeżeli czujecie, że to właśnie wy dzisiaj możecie pokazać wszystkim, to bądźcie blisko, za chwilę wasza szansa. Jest ósma, Bartek, Marcin i Daria. Siemanka.

0: James Hype w Melo Radio. Zagra dla was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, w samym środku wakacji. Pamiętajcie, że bilety do zgarnięcia w Melo. A teraz już 11 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo w środę rano i zabawa gotowi na wszystko czeka na was. I my czekamy też. I dwie osoby mają szansę. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Merch czeka. Są skiety Melo Radia do zgarnięcia. Jest Melo Torba. No to co? To wykorzystajcie swoją szansę dzisiaj.
1: No 321-321-777. Bardzo łatwy numer do zapamiętania.
0: Dzwońcie już teraz, możecie być gwiazdą dzisiejszego poranka i udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. 321-321-777. Czekamy teraz. Zaczynamy już za chwilę, a wcześniej Ejbany. 12 minut po 8 w Melo.

0: Jack Jones, Melo, 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Teraz jest z nami Adam. Cześć, Adam.
2: Cześć, cześć.
0: Adam jest poukładany w życiu i w ogóle w pracy przede wszystkim, bo on się logistyką zajmuje i u niego to tam wszystko musi być jak trzeba. Zgadza się, Adam?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze powiedziałem, nie?
2: Bardzo dobrze.
0: Dobrze to ułożyłem,
3: pięknie,
0: prawda?
3: Pięknie,
0: dobra.
2: Idealnie.
0: Idealnie. Jej, wow. Lecimy dalej. Uwaga, jest też Krzysiek. Cześć, Krzyśku.
4: Witam, witam.
0: Cześć, teraz uwaga, bo Krzysiek was zdenerwuje, bo on tylko do 12 pracuje, a później to od razu nad wodę leci.
3: No to
0: zazdro, Krzyśku. No dobrze, panowie, dwa pytania za chwilę się pojawią. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba i najważniejsza zasada. Znacie pewnie, ale podpowiem, żeby wszystko było jasne. Kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Możemy zaczynać?
4: Tak, można.
0: Gotowi na wszystko. Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Ile minut ma doba w Japonii? 24 czy 25? Ile godzin? Przepraszam.
4: Dobra.
0: Ile godzin?
2: Adam.
0: Ile godzin?
2: Adam.
0: Adam czy Krzysiek?
3: Adam pierwszy.
0: Adam pierwszy. Adam ile?
2: 24.
0: 24. Dobrze. Brawo.
3: Yeah.
0: Ale bym się wyłożył, nie? Najlepsze, że oni by dobrze odpowiedzieli. Zrzucam wszystko na Darię, tak.
3: Ej,
0: pytania przygotowuję,
3: stop,
0: nie? Dobra, uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień przytulania. I teraz bardzo ważne pytanie, drugie. Czy przytulanie obniża poziom stresu, tak czy nie?
2: Adam.
4: Krzysiek.
0: Adam,
2: oczywiście, że obniża.
0: Oczywiście, powiedział Adam. Czyli co, 2-0 dzisiaj dla Adama. No,
3: tak.
0: Dobrze. Szedł Adam po prostu logistycznie skupiony, nie? Swoją ścieżką taką, którą sobie wytyczył i wyznaczył. Dla Adama, słuchajcie, są skiety. Krzysiek, ty się weź nie przejmuj, ty nad wodą niedługo będziesz, sobie posiedzisz, odpoczniesz, wyluzujesz. No właśnie. A oprócz tego też bądź zadowolony. Bardzo proszę, bo dla ciebie też coś fajnego tutaj mamy. Merch pakujemy. I Daria już wysyła.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: A my podkręcamy tempo jak zawsze, tylko w Melo Radio codziennie rano. Zawsze po 8 to sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jutro znów będzie taka właśnie kolejna szansa i okazja. Gips już teraz w Melo.

0: Adema Eliza. Bad Angel w Melo Radio. Co fajnego dzisiaj możecie robić na pierwszą literę waszego imienia? Na takie głosówki dzisiaj czekaliśmy. No trzeba przyznać, że wy to macie naprawdę wyjątkowo ciekawe pomysły.
1: Krzysiek, na kato ja będę dzisiaj kisił ogóra.
0: Oho. A ty?
2: Rżnąć deski.
3: Wow.
0: Okej.
3: Okay. Wow. No to...
0: Mocny dzień się zapowiada, no no.
3: Ja mu coś wyślę, panu na R wyślemy coś fajnego, bo naprawdę zaciekawiło mnie to.
0: Merch dla pana na R.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
11: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj w środę rano jest takie miejsce, w którym tego lata spotykają się fani najlepszej elektronicznej muzy. Wy już wiecie, że to Kołobrzeg i Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia o super klimat i emocje zadbają m.in. James Hype, Afrojack, Hardwell, Seagala, Sony Federal, Scooter i wielu innych wyjątkowych, którzy swoje sety zagrają dla was. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival do zdobycia w Melo Radio. Słuchajcie uważnie, a taki wyjątkowy klimat, takiej muzy poczujecie również już w piątek po 21:00. Wtedy na naszej antenie. Sunrise on Air w Melo Radio.

0: kad to bih odbavila. Meloradio. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Tobie Classy Trips. W Melo za 9 minut będzie 9 i mamy też Marcina, a Marcin to ma newsy dla was.
1: A w nich będzie Donald Trump, którym będzie miał w rękach Puchar Mistrzostw Świata.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust w Melo. Mamy też w rękach prognozę pogody na środę. Za chwilę szczegóły w Meloradio.

0: najwyżej. Autopromocja. Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.

0: 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

Prace porządkowe na Krajowej 45 na Opolszczyźnie, na odcinkach Poborszów-Krapkowice i Poborszów-Dąbrówka Górna. Trwa z jednej strony mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym, a z drugiej malowanie oznakowania poziomego. Trzeba tam spodziewać się drogowców i wprowadzanego lokalnie ruchu wahadłowego. Rośnie temperatura w Opolu i regionie, 28 stopni. Ma być dzisiaj maksymalnie w cieniu około godziny 15. Przewaga słońca na niebie, od czasu do czasu wzrost zachmurzenia w najbliższych godzinach. Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze prognozy dla Opolszczyzny. Jutro już 32 stopnie w Opolu maksymalnie. No i to dopiero początek skwaru, który dotrze do nas w kolejnych dniach.

0: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Na autostradzie A2 na wysokości Poznania przez ponad miesiąc należy spodziewać się korków. To w związku z wymianą nawierzchni na węźle Krzesiny. Prace są prowadzone etapami, aby utrudnienia były jak najmniejsze, przekonuje Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska.
2: Podział na etapy pozwala utrzymać przejazd przez węzeł przez cały okres remontu. Poszczególne łącznice są zamykane kolejno, a nie jednocześnie, co pozwala zachować najważniejsze relacje komunikacyjne i rozłożyć utrudnienia w czasie.
1: Prace mają potrwać prawie do końca lipca. Na południu Szwecji występują duże niedobory wody. To z powodu suszy. Na Gotlandii wodociągi zmniejszyły ciśnienie w kranach. Donald Trump wręczy puchar mistrzom świata. Szef FIFA ogłosił, że prezydent Stanów Zjednoczonych znów został przez niego wyróżniony. Rok temu Donald Trump wręczał trofeum klubowych mistrzostw świata.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Świetnej 9:00 środa od samego rana, niech tak będzie dalej, a na pewno w tej godzinie. Podkręcamy tempo w Meloradium. Waldek Marcin, Daria, hej, hej, jest 9:00.

Alan Walker w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Pamiętajcie, że dzisiaj mamy dzień przytulania, a wy możecie przytulić szybką kasę od Melo Radia. Będzie taka okazja. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, jaki macie pomysł, na co wydać taką szybką kasę. 200 zł czekają na was. A już za chwilę o tym, co ostatnio najbardziej podrożało. Słuchajcie, zwłaszcza jedna grupa produktów może was zaskoczyć. Szczegóły za moment w Melo.

0: Jasno, Dimitri Vegas. Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, no oprócz tego, że temperatury coraz wyższe, to gorąco robi się też od rosnących cen. Na co dzień łatwo zauważyć, że więcej płacimy za transport czy usługi. Niektórzy powiedzą, nuda no, ale w rankingu produktów, które podrożały najbardziej na podium, są takie, co to, do których myślę, że co najmniej dwa was zaskoczą. Uwaga, na miejscu trzecim słodycze i desery. Czujecie to?
1: No chyba tak. Bo lubię jeść, więc czuję to po kieszeni.
0: Niektórym się robi. Uwaga, na drugim miejscu kawa i herbata. Darka, boli,
1: herbaty
0: nie?
1: Dawno nie kupowałem, ja bo mam cały zapas.
2: Ja kocham kawę, ja chyba zbankrutuję, moi drodzy. Chyba muszę częściej do kawiarni chodzić, może to się będzie bardziej opłacało.
0: Na pierwszym miejscu w rankingu drożyzny, tego co podrożało najbardziej, jest chemia gospodarcza i środki czystości. I to jest dobra wiadomość. Pamiętajcie, w życiu trzeba zawsze patrzeć na pozytywy, czyli taniej będzie jednak pójść na kawę niż posprzątać na chacie.

0: Tap tak, how does it feel? W Melo to teraz takie info dla tych, którzy czują, że dzisiaj duże roboty przed nimi. Słuchajcie, grupa ośmiu bobrów zbudowała mega fajną tamę, dokładnie w miejscu, gdzie czeski rząd planował postawić swoją własną.
1: Można?
0: Projekt, można. No, można. Projekt rządu był na etapie planowania i wiecie, miał kosztować ponad $1 000 000. No, a bobry zrobiły to za darmo. A wiadomo, za darmo to najlepsza cena, nie?
2: To prawda, to jest uczciwa cena.
1: A co z pieniędzmi się stało?
0: Pojęcia nie mam i nie wiem, jak te bobry zostały do tego namówione.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema! Bakła.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
15: Konrad Traczyk.
14: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
15: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
14: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.

0: bardzo blisko Melo Radia jesteście dzisiaj i to bardzo dobrze, bo dziś mamy dzień przytulania Carla Fernandez. Co jeśli w Melo? Już za 18 minut, 10. Słuchajcie, pewien Australijczyk na imię ma Joseph udowodnił, że ma moc w głosie. Został ogłoszony najgłośniejszym człowiekiem świata. Krzyknął słowo now z głośnością 122 decybeli. To poziom, który przekracza poziom bólu dla ludzkiego ucha i taki hałas to robią na przykład startujące samoloty, syreny alarmowe albo wystrzały fajerwerków słyszane z bliska.
1: Ja mam kandydatkę, która ten rekord pobije, siedzi obok mnie na imię Madaria.
2: Ale uspokójcie się, Marcin, spływeczka.
0: Jestem ciekaw jednego. Daria, jakbyś tak się z nim spotkała, to czy Joseph dałby radę cię przekrzyczeć?
1: Pewnie nie.
2: Wydaje mi się, że nie.

0: Meloradium. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Jest Adi, dzisiaj jest dzień przytulania, także korzystajcie. Cześć, siemanko.
1: Siemanko, no przytulam was wszystkich i to bardzo mocno. Tulimy! Teletubisie no. Mówią siemanko.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie miło, no bo tak, będzie Eben i Hearts. To wszyscy znają i kochają.
3: Wychowywaliśmy się na tych samych bajkach.
1: To prawda, to są same łakocie i witaminy. Zapraszam od 10:00.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest! Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. Traffic.
12: To droga, która ma służyć nie tylko mieszkańcom, ale również licznie przybywającym do Krasiejowa turystom. Przebudowany jest już ponad kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Krasiejowie właśnie. Koszt inwestycji przekroczył 5 milionów złotych, ale w całości była ona sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

0: Погода.
1: Fala upałów coraz bliżej, w Opolu robi się też coraz cieplej, 29 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj opolskie termometry, około godziny 15 to będzie ta najgorętsza pora, pewnie w słońcu będzie cieplej, no a słonecznie ma być dzisiaj przez cały dzień. Od jutra już wartości powyżej 30 stopni na termometrach na Opolszczyźnie, na początek jutro 32 stopnie maksymalnie, pojutrze już 34.
0: Są newsy Meloradia.
1: Monika Trykowska, chwilę zapraszam. Są 4 kąpieliska w województwie opolskim, w których bez obaw można wejść do wody, podaje wojewódzka stacja sanepidu w Opolu. To 2 kąpieliska w gminie Reńska Wieś, plaża Jurajska w Krasiejowie i Zielona Zatoka w Łączniku. Woda w zalewie w Kluczborku nie nadaje się do kąpieli ze względu na zakwit sinic. To poniekąd ranking kąpielisk, a teraz już ranking szkół wyższych. W zestawieniu ogólnym w najnowszym rankingu Perspektyw Uniwersytet Opolski zajął tym razem 28 pozycję, a Politechnika Opolska 45. Warto jednak zwracać uwagę na rankingi poszczególnych kierunków. Radzi kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
2: Doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
1: W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Opolski uplasował się o 1 pozycję wyżej niż rok wcześniej, a Politechnika Opolska spadła o 6 oczek. Z kolei Opolski Festiwal Fotografii będzie miał już swoją 16. edycję. Rozpocznie się ona w piątek. Wydarzenia potrwają aż do jesieni. A co na wakacje szykuje Biblioteka Miejska? O tym powiem za godzinę.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 3 miliony złotych kary od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tyle będzie musiała zapłacić spółka Neonet. Według urzędu wprowadza ona konsumentów w błąd co do dostępności produktów i terminów ich wysyłki. Ceny ropy nadal spadają. Wszystko dlatego, że w cieśninie Ormus pojawia się coraz więcej tankowców. Upały nie przeszkodzą pracom drogowym, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie wpłyną one na terminy i koszty prac, mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji.
5: No jeżeli zostanie ta nawierzchnia położona i na dworze te temperatury są wysokie, to po prostu dłużej stygnie ta mieszanka, ale nie wpływa to na to, że ona będzie stygła, nie wiem, 4 razy dłużej niż normalnie.
4: Drogowcy prowadzą również badania dróg, czy są one odporne na tworzenie się kolejne.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i będzie grubo, to na pewno Gips, PZ, Karnawał. To w tej godzinie na pewno, ale na początek i Benny Hearts. Adi po tej stronie, siema.

Hips, PZ, For Money i Karnawał w Melo Radio. 16 minut po 10, podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś takiego jak Dzień Przytulania i moje pytanie do was brzmi: kogo chcielibyście przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia w formie głosówek. Nagrywajcie i za, jak zwykle, najciekawsze pomysły będę miał dla was coś z Melo Merchu, także zapraszam was serdecznie na meloradio.pl. Tam znajdujecie naszego WhatsAppa. Jednym kliknięciem nagrywacie głosówkę i to wszystko, także do dzieła. Anyma, Ellie Goulding, Hypnotized. Gram to już teraz dla was. Hey,

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeated w Melo Radio, 27 minut po 10:00 podkręcamy tempo, a ja pytam przy okazji, kogo byście chcieli przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, najlepiej nagrywajcie głosówki. A w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Regard, Ray i Secrets. Wszyscy je mamy. No, to nie jest nic nowego. A, no i jeszcze coś od Urzela, Moving to the Sun. Tak bardzo w stylu Sunrise Festival będzie. To wszystko do 11:00.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński. M to

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

Smolasty Tripsy, duże oczy i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. A ja przypominam o tym, że pod koniec lipca to my rzekujemy dla was coś naprawdę superanckiego. I to nie sami, no bo Sunrise Festival. I mówimy tutaj o mega fajnym przeżyciu, jeżeli tylko chcielibyście pojawić się w Kołobrzegu już pod koniec lipca i chcielibyście przeżyć Sunrise Festival. No to ja polecam słuchać Meloradia po godzinie 18, bo wtedy właśnie jest największa szansa do tego, żeby zdobyć wloty. No i przy okazji, żeby się po prostu dobrze zabawić i przeżyć coś niezwykłego, bo będziecie o tym mówić później naprawdę bardzo długo. John Summit, All The Time, to już teraz. A to usłyszymy na Tomorrowland.

0: Simzaj, Fire w Melo Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo, a ze mną Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Panie Marcinie, co w newsach?
1: Będzie o tym, żebyście jednak nie jeździli na dachach pociągów, bo to trochę niebezpieczne, wiecie?
0: No to...
1: Nieważne, co pokazuje TikTok.
0: Warto posłuchać.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ale Farben, Ren Miller i Body Talk w Melo Radio. I tę nutę zagramy dokładnie wtedy, kiedy inni będą gadać, czyli równo o 11.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym. Taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
3: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: ...29 stopni to maksymalna temperatura prognozowana dzisiaj około godziny 15, pewnie w słońcu będzie goręcej, a to i tak niewiele w porównaniu z temperaturami, które czekają nas w kolejnych dniach. Jutro 31 stopni w Opolu, pojutrze 34, w niedzielę i poniedziałek temperatura w cieniu może wynieść nawet 38 lub 39 stopni i ma być cały czas słonecznie.

0: Są newsy Meloradia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ozimek robi krok w kierunku zablokowania budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie dawnej huty Mała Panew. To plany prywatnego inwestora budzące sprzeciw części mieszkańców. Stąd radni Ozimka chcą przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz deklaruje, że znajdą się w nim zapisy uniemożliwiające powstanie spalarni czy podobnych zakładów bez akceptacji społecznej. Tymczasem Opole szykuje się na upały. W mieście ustawiane są kurtyny wodne, łącznie ma być ich 13 w różnych punktach miasta. Wzorem ubiegłego roku będą sterowane zdalnie. Na wakacje Biblioteka Miejska w Opolu przygotowuje z kolei warsztaty z literaturą. Będą odbywać się w 9 różnych filiach.
2: Każda agenda przygotowała inne zajęcia. Będą podróże po świecie, bohaterowie książek skandynawskich, Harry Potter w oddziale dziecięco-młodzieżowym.
1: Mówiła Mariola Urbaniak z Miejskiej Biblioteki w Opolu. Warsztaty będą trwały około 2 godzin i będą startować w południe. Wstęp otwarty dla wszystkich chętnych. Kolejne wieści z regionu za godzinę. Będzie apel służb w związku z nadciągającym skwarem.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Stopa bezrobocia poszła w dół. W maju wyniosła 5,9%. W kwietniu była na poziomie 6%. Dane podał Główny Urząd Statystyczny. Niebezpieczny trend coraz częściej pojawia się w Polsce. Chodzi o trainsurfing, czyli jazdę na dachach pociągów lub ich zewnętrznych elementach. Od początku roku tylko w okolicach Warszawy było 13 przypadków takiej jazdy. Oprócz utraty zdrowia lub życia grozi nam też mandat, mówi Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei.
5: Straż Ochrony Kolei w takich sytuacjach może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do 500 zł.
4: Dodatkowym zagrożeniem jest sieć trakcyjna znajdująca się nad torami. Iga Świątek rozpoczyna sezon na trawie. Trzecia rakieta świata jest największą gwiazdą imprezy w niemieckim Bad Homburg. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo mamy środę, czyli mały piątek. No i do weekendu? Sami zobaczcie, już naprawdę niedaleko. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale Farben, Body Talk, no to jazda.

Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls i 15 minut po 11. Duet niemalże idealny, chciałoby się powiedzieć, ale właśnie David Guetta lubi współpracować z dziewczynami i to w zasadzie tych współprac już trochę ma, ale Bibi Rexha, można śmiało powiedzieć, że jest też dziewczyną, którą David Guetta bardzo docenia, tak samo jak Sia zresztą. A David Guetta, pewnie wiecie, będzie na tegorocznym Tomorrowland i my też tam będziemy razem z wami. Wszystko, co się będzie działo na miejscu, będziecie mieli relacjonowane na bieżąco. I na miejscu w Belgii będzie też między innymi on, czyli Alesso. If I Lose Myself to nuta, która powstała we współpracy z One Republic oczywiście. Oni też mają fajną chemię między sobą.

0: modelki włodarskiej, lubię cię jak lato. Podkręcamy tempo w melo. No i lato już tu jest, co by nie mówić, mamy lato, mamy wakacje i to jest coś, na co długo musieliśmy poczekać, ale na szczęście udało się. Marzenia się spełniają, tylko uważajcie na gorąc, bo faktycznie jest ciepło, w weekend nawet 35 stopni, także ostrożnie, pijcie dużo wody. Olivia Adams i Stranger, to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
0: O reklamie.

Michel Schulte, Rehab i Better Me w Melo Radio, 20 minut do godziny 12. A przekazuję dobre newsy, no bo Rehaba to wy dobrze znacie z anteny Melo Radia i między innymi z dobrego Melo, bo facet ma możliwość pokazania swojego talentu między innymi poprzez Cyberpunk Radio, ale oprócz tego, no to Rehab będzie na Tomorrowland, wy też tam będziecie razem z nami, ale też będzie na Sunrise Festival i tam też będziecie razem z nami. Jeżeli macie ochotę się wybrać do Kołobrzegu na naprawdę przepiękne, potężne, dobre Melo z Sunrise Festival, to wbijajcie. Słuchajcie Melo Radia po 18:00. Idę w Melo, tak jest. Wtedy szansa na wlotę. A to Another i Talk to You, który gram już teraz. Będzie jeszcze Fausty Gibbs z tobą.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Meloradio. 10 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, powiedziałeś kiedyś na antenie coś, czego nie da się powtórzyć?
0: Znaczy, cokolwiek bym powiedział, co się nie da powtórzyć, to już nie da powtórzyć.
1: A, okej, rozumiem, bo taki pewien pan przez to stracił akredytację.
0: A, o to ci chodzi. Tak, no. To też się zdarzyło, no. No.
2: A już o 12 zagramy.
0: Była lipa, Tame Impala, Dracula. Ale to w remiksie Jenny i Boys Noise Disco Virgin. Punktualnie o 12 z tym startujemy.
3: Autopromocja. No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
4: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
5: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
3: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
5: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek.
5: Marcin.

0: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.

Wkraczamy już teraz w najgorętszą porę dnia, 29 stopni to temperatura maksymalna prognozowana na dzisiaj dla Opola. W cieniu tyle mają pokazać termometry około godziny 15. Jutro będzie jeszcze goręcej, 31 stopni jutro, pojutrze nawet 34 stopnie pokażą termometry na Opolszczyźnie i przez cały czas ma być słonecznie. Jeszcze wyższe temperatury czekają nas w weekend.

0: Sousius i Meloradia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opolskie służby apelują o rozsądek w trakcie nadciągającej fali upałów. Chodzi o niepozostawianie dzieci i zwierząt w zasięgu palącego słońca, ani w rozgrzanych samochodach, gdzie temperatura może przekraczać 60 stopni. Mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
2: Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chce do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę.
1: Nie tylko wnętrza samochodów są niebezpieczne w czasie upałów. Kilka dni temu mieszkanka Prudnika zostawiła psa na nasłonecznionym balkonie przegrzanego labradora. Dzięki szybkiej reakcji policji udało się uratować. Tymczasem opolskie kąpieliska są już gotowe na przyjęcie plażowiczów. W piątek oficjalnie zostaną uruchomione kąpieliska Malina i Bolko, a także basen letni Błękitna Fala. Piątkowa noc z kolei będzie w Opolu gorąca nie tylko z uwagi na pogodę. Właśnie w piątek przypada Noc Kultury w Opolu. Wydarzenia będą w instytucjach i w plenerze w 5 opolskich dzielnicach.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mają pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. To niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
5: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5-2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić.
4: Upały mają utrzymać się co najmniej do połowy następnego tygodnia. Europejscy sojusznicy przygotowują się do pomocy w cieśninie Ormus, tak mówi sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Chodzi m.in. o rozminowywanie tego szlaku. Komentator z Paragwaju stracił akredytację na mundialu. To za obraźliwe słowa na wizji. Podczas meczu Paragwaju z Turcją wygłosił pełną wulgaryzmów tyradę przeciwko FIFA i sędziom piłkarskim.
6: Może się należało po prostu.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Ja mogę powiedzieć, bo i tak nie zamierzam niczego komentować, bo się na sporcie nie znam. Sędzia Kalosz,
6: ja wam powiem tak, ja to się cieszę, że wy nie macie dostępu do tego, co ja mówię w swoim samochodzie, jak jadę. Bo też bym tę robotę stracił. Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. I to w bardzo fajnym remiksie od Jenny. Disco version Boys Noise, fajne, bardzo fajne. Róbcie głośniej, bo nuta dobra. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

30. No i od piątku tak naprawdę się zaczyna wesoło robić, bo w piątek 31, sobota 33. Ja tu w niedzielę widzę 37, poniedziałek 35. No to są naprawdę mocarne wartości. I przypomnienie, żebyście wy mieli zawsze ze sobą jakąś butelkę wody, ale oprócz tego, słuchajcie, pamiętajcie o swoich pupilach, o swoich zwierzakach, bo one szczególnie odczuwają tę temperaturę. Także miejcie to z tyłu głowy. Uważajcie na siebie.

Topic, Becky G i Sorry Papi w Melo Radio. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i słuchajcie, przypominam o tych kwestiach pogodowych, no bo tak, na razie to jest jeszcze luzik, bo dzisiaj mamy tam 26-27 stopni, w czwartek

0: Melo Radio. Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fuka i Liwka Enklawa i chcę więcej w Melo Radio. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę, ona jest bardzo lekka, taka pozytywna. Od razu chce się coś porobić fajnego i pomyśleć o wakacjach. Trochę powspominamy za moment, bo w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Usher i More. I to w remiksie Red One, Jimmy Joker. No i będzie też Andy Dusty z Okeria oczywiście.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
10: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 10 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla. Po reklamie.

Usher i Mor w remiksie Red One Jimmy Joker. 17 minut do 13. Przypomnę, bo może zapomnieliście, a ja taki jestem, wiecie, sympatyczny gość, to mówię, a powiem wam. No bo dzisiaj do zdobycia w Meloradiu 200, a nawet 500 zł i to na co tylko chcecie. Także ja bym na waszym miejscu zrobił tak. Odpalił lapka albo telefon i wpisał meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Klikamy. Ciach. Jest szybka kasa. No i tam napisane mamy, że o, 200, a nawet 500 zł. No i piszemy. Na co wydałbym te pieniądze? I później czekacie, my do was odzwonimy, wy odbieracie i wszyscy happy. Jakby coś, będziemy czekać 5 sygnałów. To ważne.

0: Bledka i tańcz, to jest Melo Radio, 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo, a ze mną jest Ula Harciarek.
1: Siema! Cześć. Tak, będą newsy.
0: No właśnie, będą newsy, a w nich co dokładnie, pani dyrektor?
1: A w nich ceny maksymalne paliw i są dobre newsy dla kierowców.
0: O, no to super, bo w sumie ja muszę nie dość, że zatankować samochód, to jeszcze motocykl, bo...
1: To słuchaj.
0: No, troszkę wczoraj pojeździłem.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo Radio. No jestem pewny, że ta nutka na pewno się pokaże na Tomorrowland, także szykuje się bardzo fajne spotkanie.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby ci.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów ma

0: Biedronka.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Halo Radio.
1: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: I dobry news na początek. Jutro ceny maksymalne benzyny będą niższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96, 98 6,67, a diesel bez zmian 6,11. Teraz drogowe utrudnienia. Zablokowana jest Krajowa Dwójka w Białej Podlaskiej. Zderzyły się tam ciężarówka z busem. Auta kierowane są na objazdy. I teraz jeszcze nasze wakacyjne plany, bo letnia lawa startuje już w piątek. Wyjeżdżamy do krajów europejskich i nad polskie morze, mówi Karolina Łuczak z jednej z firm pożyczkowych.
3: W tym roku ankietowani Polacy preferują krótkie urlopy. 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni.
2: Najczęściej na wakacyjny wyjazd planujemy wydać do 4000 zł.
1: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to zaczynamy. I powiem tak, mamy dużo dobrej muzy do zagrania. David Guetta, Run, Run, River będzie. I na początek Tomorrowland się ukłoni. Kygo, Khalid i Save My Love. Do 14 jesteśmy razem.

0: David Guetta i Run Run River, Angels Above Me w Meloradio i 14 minut po 13. Dużo się mówi teraz o GTA 6, no i w końcu mamy jakieś trochę pewniejsze informacje na temat cen, no bo wszyscy się zastanawiali, ile ta wielgachna wręcz produkcja będzie kosztowała. No i tak przeglądamy sobie neta, razem z Mikołajem rozmawiamy. Ty, no i wiemy, ile będzie podstawka kosztowała.
1: No dużo,
0: nie?
1: Niestety, dużo złotych.
0: Znaczy dużo, ja myślałem, że będzie gorzej, bo z tego co widzę, $79.99, czyli to jest po aktualnym kursie, jak zresztą słusznie zauważyłeś przed momentem.
1: No właśnie, tylko że nigdy gier nie sprzedają po aktualnym kursie, więc myślę, że 420 zł, myślę, to by było w ich stylu.
0: Albo 419,99. Premiera GTA 6, 19 listopada, wtedy mnie nie ma w pracy.

0: A my ma Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 27 minut po 13. A w tej godzinie jeszcze będę miał dla was coś po polsku. Ostatni raz zatańczysz ze mną, trochę się przypomni klasyka. Trips Kubańczyk, to na pewno. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty in the Beat, czyli Biebercella. No i The Bauza i Magnetic, bardzo wakacyjnie.
1: To jest Melo Radio. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% tak. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 18 minut do 14. Fajnie wam zagrać coś takiego i trochę powspominać stare dzieje. Mi się też przypomniało między innymi to, jak to chyba 2 lata temu na koncercie Tako Hemingwaya też było nawiązanie do twórczości Krawczyka. Było spoko. A teraz chciałem wam przypomnieć o tym, że mamy szybką kasę. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co byście to wydali, wiecie, im bardziej kreatywnie, im więcej w tym szaleństwa, w ocy fantazji, tym tylko lepiej. Meloradio.pl. Działajcie, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was. A teraz Bieber Cella. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Lumix i Self-Aware w Melo Radio, 8 minut do 14. Iga i Mikołaj w studiu, siemano. Shakira Kujawińska, tak?
1: Ale tylko jak sprzedam swoją duszę.
0: No tak,
2: mieliśmy, wszystko przed wami.
0: Mieliśmy nietypową rozmowę przed momentem.
2: Ale to dlatego, że Shakira dała dziwny występ.
1: Tak, podobno sprzedała duszę właśnie.
2: Szatanowi.
0: No, super.
3: A już o 14 zagramy
1: Fast Cars Superstars.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
13: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Ale jesteś zadowolony?
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii miał być nowy grill.
21: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.
23: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
24: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
25: Wyjątkowo gorąco może zrobić się w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. IMGW wydał alerty, bo w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 20. Takie upały będziemy szukać ochłody w wodzie, dlatego śląscy ratownicy przypominają, jak rozpoznać, że ktoś się topi. A nie jest to łatwe, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
26: Musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Włosy na oczach, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne.
25: W całym kraju ratownicy wodni szykują się już do pracy. No i jeszcze Francja. Wieża Eiffla i Louvre skracają godzinę zwiedzania, a to z powodu ekstremalnych upałów.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
24: Jak można spać w nocy, jak jest 25 stopni na dworze?
23: Można włączyć wiatrak.
24: No dobra. Ja już się przygotowuję na następny weekend.
23: 40 stopni, let's go!
28: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
23: Ahoj, my was, chciałam powiedzieć, rozgrzejemy, ale...
24: Co ty, z Czech jesteś?
23: Chłodzimy.
24: Ahoj, słuchacze.
23: Ahoj, słuchacze, będziemy was chłodzić naszymi słowami.
24: Tak. Co?
23: Zrobiłam nam antyreklamę.
24: Ale nie, bo to by musiały być takie, wiesz, mroźne słowa, takie nikogo nie obchodzicie, nie? Nie kochamy was.
23: Straszne.
24: Zabierzemy wam wszystko w rozwodzie.
23: Nie można.
24: Dobra,
23: tak.
24: Jakaś projekcja tutaj wchodzi z mojej strony, nieważne.
23: Daj spokój, chodziło mi typu lodówka, wiatrak.
24: No lody, dzisiaj środa.
23: A, środa to dzień lodów właśnie, Iga Mikołaj. Jakby trzeba święcić dzień święty,
24: czekaj,
23: prawda?
24: Co?
23: Nie wiem. Freak Fight.

0: Hearts Ride It w Mono Radio, słuchacie Freak Fightu. Dzisiaj rano przeglądałam internet i znalazłam wypowiedź Dody, która mnie nieco przeraziła.
1: No jest to ciekawa, bo tak, wiesz, służba ojczyźnie to jest obowiązek każdego Polaka. Chyba nawet konstytucja o tym mówi. I fajnie, że ludzie chcą służyć, tylko czasami są takie powody, że może lepiej nie.
0: Ja przeczytam, ale od razu mówię, że to jest cytat. Bardzo jestem waleczna, mnie to kręci, ja się ekscytuję, że ja bym nie miała żadnego zarzutu, a mogłabym do wszystkich strzelać, tak powiedziała Doda.
1: A myślałem, że to Ted Bundy powiedział.

0: Inside the Lines, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, piękne słońce. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w samochodzie, okej? Okay. Jedziemy nim.
1: Z drogi, z drogi, z drogi!
2: O.
0: Aha.
2: Nie wiem, w jakim samochodzie jedziesz, ale...
0: To nie ja!
2: To nie w moim.
0: To nie w twoim. Taki ksiądz na pewno tego słuchał, jak sobie jechał... Do restauracji.
2: A tak, był ksiądz w Lublinie, który postanowił się w nocy wybrać do baru szybkiej obsługi. Niestety pojawił się problem taki, że był już trochę tam lekko dziabnięty.
0: Dlatego
2: i złapała go policja. Powiedział, że pojechał, bo chciał zamówić jedzenie na początek, ale za długo by trwał dowóz na plebanie, więc stwierdził, że w sumie coś się może stać, nie? I pojechał, bo bardzo był głodny i tam nie jadł przez cały dzień.
0: No ale zobacz, myślał jednak o innych, prawda?
2: Tak, znaczy nie, no o sobie myślał.
0: Nie, no chciał się podzielić posiłkiem.
2: Jak to? Jak on sam tam pojechał?
0: Ale powiedział, że dla innych to zrobił, tak? Czynił dobro.
2: A, no to skoro tak mówi, no to jak to się mówi, jedzie ksiądz na karuzeli.

0: to Rihanna, Only Girl, tak podkręcamy tempo. A$AP Rocky, jej mąż wypuszcza stringi, słuchajcie.
1: Ale swoje czy jej?
0: Będzie projektował stringi.
1: A,
0: będzie je sprzedawał. Wiecie?
1: Ale męskie czy damskie?
0: Damskie, ale nie Rihanny. Nie będzie sprzedawał Rihanny.
1: Ale na to by na pewno znalazł klientów.

0: gdybyśmy trenowali w rytm tego kawałka, to bylibyśmy bardzo szczupli.
1: To by musiała być jakaś capoeira albo ciabata, nie?
0: Tania Lewandowska.
1: To trzeba być seksownym Hiszpanem, żeby to tańczyć podobno.
0: A propos seksownych ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje, wiemy, ile żurnalista dostanie za każdy jeden odcinek Tańca z Gwiazdami.
1: I powiem więcej, nie dość, że wiemy, ile dostanie, to wiemy też, że on mówi, że to za mało.
0: No, chciał więcej, ale się ugiął.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: I Offenbach w Meloradiu. My z Mikołajem śledzimy taniec z gwiazdami, to nasze guilty pleasure i wyciekają powoli uczestnicy.
1: Tak,
0: edycji.
1: Pojawiła się cała lista przecieków, kto ma wystąpić, no i na tej liście pojawił się żurnalista i to chyba już potwierdzone informacje.
0: No, tak wiesz, ale ma zatańczyć z Hanną Żudziewicz, przypominam, że ona wygrała z Gamu i żurnalista z jeden odcinek ma zgarniać od 12 do 14 tysięcy złotych, ale
1: Kupasiana.
0: Podobno chciał dużo więcej, jednak musiał spuścić z tonu.
1: Taki chytry w ogóle.
0: No.
1: 14 tysięcy za odcinek.
0: Czemu?
1: 4 odcinki w
0: miesiącu. On podobno te jakieś długi ma, może dlatego tak mu zależy.

0: dobrze siedzi ten kawałek. Hard to be humble. Mikolas, Trips, podkręcamy tempo.
1: Niesamowite, dwóch gości z Europy, a tak amerykańsko to brzmi.
0: Bardzo. Ja polecam nam teraz iść do sklepu i kupić różne fajne produkty, Mikołaj, do jedzenia.
1: To no bardzo właśnie, ogólnikowo zabrzmiało.
2: Jakie? O tym powiem w newsach.
0: Chcę, żeby było nam chłodniej po prostu.
3: A już o 15 zagramy.
1: Another talk to you.
0: Mam mało pieniędzy na koncie, więc szaleć nie możemy.
1: Spokojnie, do piątku już niedaleko.
0: Woo! A ten numer zagramy punktualnie o 15.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Teraz ważny news dla kierowców. Od dziś odzyskanie prawa jazdy jest droższe. Trzeba zapłacić 2,5 tysiąca złotych za kurs reedukacyjny, mówi Rafał Grodzki z WORD-u.
3: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę, czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
2: Dotychczas taki kurs kosztował 500 zł. Na falę upałów reaguje szef Centrum Badań Klimatycznych. Jak mówi, gotujemy się we własnych domach. No i radzi, by zamykać okna w środku dnia i przysłaniać je ręcznikami. A dietetycy radzą, co jeść w trakcie upałów. Ponieważ organizm traci wtedy wiele minerałów, warto sięgać po arbuzy i chłodniki.
1: Mamy godzinę 15:00, słuchacie Freak Fightu, o kotach będzie.
0: Tak jest, bo będzie nowa, fantastyczna gra miejska. Właściwie
1: ja
0: już jest.
1: Ja się na to piszę.
0: Możemy pójść i spróbować ograć.
1: Dobra, wygramy.

0: Au, to tak chyba. A nie, DJ Bobo. Złapię wszystkie, Mikołaj, wszystkie.
1: Będę się starał. Jest nowa aplikacja Catch Cat, tak się nazywa. I to polega mniej więcej na tym, że chodzimy po ulicy, robimy zdjęcia kotom i się zbierają jak Pokemony.
0: Ja dzisiaj znalazłam 4 koty.
1: No już byś była 4 Pokemony do przodu.
0: A można sobie wziąć te koty?
1: Znaczy z ulicy można, to nie ma nic wspólnego z aplikacją, chyba.
0: I potem się zajmujesz nimi i rośnie im pasek w ogóle szczęścia,
1: tak, a potem je rzucasz do bitwy.
0: Nieprawda.
1: Zdobywasz odznaki w ogóle.
0: Nieprawda.
1: Jak to nie? Ja oglądałem Pokemona.
0: A ja nie.

0: To Natalia Nykiel, Error w Melo Radio. Mamy sezon ślubowy, weselny.
1: Oj tak, tak, tak. Teraz wszyscy się hajtają, no bo każdy chce zdążyć na ciepłe miesiące. Poza moim przyjacielem, który z jakiegoś powodu chce się żenić w lutym.
0: Może wiesz, taniej po prostu.
1: No, no tak, jakbyś go znała.
0: Mikołaj, za ile byś mi kupił pierścionek zaręczynowy?
1: No dobra, tak na poważnie.
0: Tak.
1: Pomijając już całą tę konspirację, właściwie nie konspirację, tylko to, że pierścionki zaręczynowe są po prostu kampanią reklamową korporacji De Beers, która wydobywa diamenty w Afryce, to bym tak dał, no tak z piątkę to max, myślę.
0: 5000, myślę, że to jest okej.
1: Tak,
0: za
1: to pierścionek,
0: fajnie. Ale ty nie masz najgorzej. Posłuchaj pewnej TikTokerki, która rozmawiała ze swoim chłopem.
2: Jesteśmy w stanie zapłacić za część druga. Pierścionek zaręczynowy. 30 tysięcy. 35. 35 tysięcy.
1: O jasne.
3: 15 tysięcy to jest maks.
2: Jaki byś wydał?
3: Jaki bym wydał, tak. Myślę, że za 15 tysięcy możesz kupić bardzo fajny pierścionek.
2: Na pewno, ale ja bym była w stanie wydać 35.
1: No. O, a ciekawe, czy ma 35, nie? To niech se kupi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: O co chodzić? Można latać.
0: Wow.
1: No, takie kiedyś były mądre słowa.
0: Piękne, chciałam powiedzieć, że Oscar ląduje u...
1: O, bo będziemy o lataniu mówić jeszcze w tej godzinie.

0: najwyżej. Autopromocja. Reklama.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: O reklamie. To jest Melo Radio.

0: Crystal Notion w Meloradiu. A Oscar ląduje
1: we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu.
1: Tak jest. Tamtejszy port lotniczy dostał fantastyczną, prestiżową nagrodę najlepszego lotniska w Europie. W kategorii do 5 milionów pasażerów rocznie.
0: A musiałeś dodawać tą drugą część?
1: No musiałem, no wiesz. Trzeba być uczciwym.
0: No masz rację, ale to i tak jest sukces. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy.
1: Tak, tak, tak. No nawet z małych lotnisk.
0: No w ogóle małe jest piękne, tak?
1: Dzięki. Spoko. Potrzebowałem to usłyszeć.

0: Ale baba ten w Meloradiu. Ja muszę odwiedzić naszą stronę meloradio.pl i zgłosić się po szybką kasę.
1: A, tam też to można zrobić, rzeczywiście.
0: Przyda się. Prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Bo w newsach będą przydatne pieniądze.
2: Będą pieniądze, tak. Bardzo duże pieniądze, gigantyczne.
3: A już o 16 zagramy.
1: Win, Gibbs, Dope House for Money.
4: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność, dokąd zaprowadzić.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Korek.

0: w Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ten film ma już niemal 40 lat, a przyszłość bohaterów to już dawno nasza przeszłość. W drugiej części Powrotu do przyszłości Marty McFly wylądował w 2015 roku i były już wtedy latające deskorolki, fruwające samochody czy samopiorące się ubrania. Tego nie mamy, ale są już na przykład inteligentne okulary. Klasykę komedii z lat 80. możecie sobie odświeżyć. Powrót do przyszłości 2 w kinie Helios Solaris jutro w cyklu Helios Replay, a w tym cyklu w niedzielę inna klasyka Milczenie owiec, czyli psychologiczna rozgrywka psychopaty kanibala z młodą policjantką. 35 lat od premiery. Na dużym ekranie film, za który Oscary dostali Anthony Hopkins i Judy Foster w niezapomnianych kreacjach. Od piątku z kolei gratka dla panów fotografii Opolski Festiwal Fotografii będzie miał już swoją 16. edycję. Rozpocznie się właśnie w piątek. Wydarzenia, wernisaże i spotkania potrwają aż do jesieni.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Będzie pilna kontrola SOR-ów w szpitalach Południowym i Brudnowskim w Warszawie. Inspektorzy zbadają procedury po doniesieniach o możliwych błędach lekarskich i zgonach pacjentów. A teraz o zachowaniu kierowcy na Zakopiance. Kobieta postanowiła zatrzymać auto i zawrócić, a potem jechać pod prąd. Wszystko nagrały kamery, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Nagle samochód zjeżdża na pas awaryjny, następnie na tym pasie awaryjnym zawraca, na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd, później się zatrzymuje, cofa.
4: Kobieta nie przyjęła mandatu, dlatego sprawa trafi do sądu. Na koniec słynna willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego została sprzedana rodzinie emira Kataru. Za ile? Oficjalnie nie wiadomo, ale mówi się o 350 milionach euro.
3: Ale tam będzie bunga bunga teraz. Wow.
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
3: No dobrze. Dzięki, Sokratesie.
2: Porozmawiamy.

0: Uwielbiamy ten numer. Shadows of the Night w Meloradiu. Wiesz, czego nie lubię? Słabych filmów. Żart.
1: A ja kocham. Ja kocham też. Zwłaszcza film The Room, który jest podobno najgorszym filmem na świecie. To może zademonstrujmy kawałek aktorstwa z tego fantastycznego obrazu.
2: Mhm. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark.
0: Wow, trudne sprawy trochę.
1: I ten właśnie film został nakręcony ponownie, i to przez Boba Odenkerka.
0: Dlaczego?
1: Nagrali to w mniej niż 12 godzin. Nie ucząc się scenariusza, wszystko czytali z prompterów. Premiera już za 2 dni w Los Angeles. Nie mogę się doczekać.
0: Lecimy?
1: Lecimy.
0: Sorry, papi. Przepraszamy za to, naprawdę.

0: Dawno nie sypaliśmy gotówką.
1: No to teraz damy koncert i dzwonimy do Moniki, która ma bardzo niebezpieczny w sumie taki problem.
0: Za dużo gier.
1: Jak za dużo? Cóż, one mnie nauczyły życia.
0: Tylko Monika musi od nas odebrać telefon.
1: Ma na to oczywiście 5 sygnałów i właśnie się udało. Halo?
0: Cześć Monika, Iga Mikołaj, Melo Radio.
2: Dzień dobry.
0: Co tam słychać u ciebie dobrego?
2: Właśnie usypiam młodą swoją córę. Nie chcę spać.
1: To będziemy mówić po cichu.
2: Dobra.
0: To opowiedz, bo byłaś na meloradio.pl i potrzebujesz 200 zł.
2: Tak, dokładnie tak było. I nadal tak jest.
1: No dobra, ale na co te 200 zł przeznaczysz, Monika?
2: Na drabinkę do basenu.
0: Masz basen, a nie masz drabinki?
1: Wiesz, że to jest niebezpieczne, jak z niego już nie wyjdziesz, jak wejdziesz.
2: No to właśnie głównie chodzi, ja bym chętnie tam została, tylko bardziej chodzi mi o dzieci, że jednak trzeba je wyjąć, nie?
1: Widzisz, jednak Simsy dobrze uczą życia. Musi być drabinka, więc ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
1: No i obudziliśmy dziecko, no przepraszamy.
0: Ale będzie mogło pływać w basenie
2: dokładnie.
0: Dzięki temu.
3: Szybka kasa od Meloradia.
0: Ile ja bym dała, żeby wskoczyć do basenu teraz?
1: Ale takiego z drobinką, mam nadzieję.
0: Nie, no oczywiście.
1: No raczej.
0: Think about us.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa. Ostatnio wyświetlają mi się same filmiki AI w internecie.
1: Najgorzej. Same. Cały czas muszę mamie tłumaczyć, co jest AI-em, a co nie jest.
0: Biedna mama. I jeszcze mama zawsze pewnie się kłóci. Nie.
1: On teraz specjalnie mi wysyła i się pyta, czy to AI.
0: A to dobrze. I o AI porozmawiamy.

autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

0: Shaggy, Michael Patrick Kelly i Rehab, a Rehab wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Fantastycznie, bo was tam wysyłamy.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale teraz porozmawiamy nie o wakacjach, a o szkole.
0: Nie, proszę cię.
1: Idziemy do szkoły, do Norwegii. Tam planują zrobić takie drobne zmiany od przyszłego roku szkolnego i dla wszystkich dzieci w podstawówce korzystanie z AI będzie zakazane.
0: Świetnie,
1: bo dzieci mają się uczyć czytać, pisać i liczyć.
0: Bardzo dobrze, bo ja to musiałam mieć zeszyt i w ogóle musiałam ściągać od innych, a nie, że sobie wpisuję w internet.
1: No właśnie, ale kiedyś to w ogóle było lepiej. Na przykład jak były zwykłe papierowe dzienniki. To można było sobie
0: podrabiać ocenki.
1: Dopisać co nieco, nie?

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Myślę, że powinniśmy, powtórzę się, ale założyć stroje kąpielowe.
1: Codziennie o tym już słyszę, naprawdę,
0: Iga.
1: Zachowaj swoje...
2: To jest taka fantazja Igi.
1: Właśnie. To się proszę w domu rozbierać.
0: No dobrze,
2: no
0: będę.
2: Tak, bo będzie gorąco też w newsach.
3: A już o 17 zagramy
1: nasz ulubiony numer Beauty and the Beat.
0: No wyobraź sobie do tego, ja, ty, strój kąpielowy.
1: No ale tu nie ma wody.
0: Załatw.
1: A ta załatw, to jasne. Wykopię na środku studia
0: dziurę taką.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hello. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
6: Mediamarkt. Po reklamie. Autopromocja.
7: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
8: Konrad Traczyk.
7: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
8: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
7: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.

0: Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Piątkowa noc w Opolu będzie wyjątkowa nie tylko z tego powodu, że to rozpoczęcie wakacji, ale właśnie w piątek przypada Noc Kultury w Opolu. Wydarzenia będą w instytucjach i w plenerze w 5 opolskich dzielnicach. W planach m.in. osiedlowa prywatka pod chmurką w stylu lat 80. na patio Centrum Dialogu Obywatelskiego, ale też Opo Silent Night od 21 do 3 nad ranem w klubu kawiarni Opo. Będzie można przekonać się, że Silent Disco łączy ludzi, dźwięki i obrazy. Każdy uczestnik otrzyma bezprzewodowe słuchawki i sam zdecyduje, przy jakiej muzyce chce się bawić. Od klasyków sprzed lat po współczesne hity. Z kolei opolskie działchy przygotowują noc kupały w Centrum Aktywizacji Społecznej, również w ramach Nocy Kultury w Opolu. Z kinowych ekranów nie schodzi tymczasem straszny film, komediowy horror, który parodiuje motywy kina grozy. Jest w kinach Helios w Opolu.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Służby i samorządy w pełnej gotowości przed nadchodzącą falą upałów. Urzędy wojewódzkie przekazały ustalenia podległym jednostkom, mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski.
5: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
4: Według prognoz w najbliższy weekend może być nawet 40 stopni. A teraz dobre prognozy dla kierowców. Według epetrol.pl paliwa w wakacje mogą być tańsze. Najtaniej zatankujemy teraz na Górnym Śląsku, a najdrożej na Kujawach i Pomorzu. No to jeszcze spoglądamy w niebo, bo w najbliższą sobotę obok Ziemi przemknie duża asteroida. Najlepiej będzie widoczna na półkuli północnej.
3: To musimy teraz o jakimś życzeniu pomyśleć.
2: Nie spełniło się, a i nie przyszedł mi 1 000 000 złotych na konto.
3: Ale nie możesz mówić na głos, bo się nigdy nie spełni.
2: No.
3: Bez sensu, to twoja
2: wina. Masz rację.
3: Iga Mikołaj, siemanko.

0: to Doda i melodia ta w Meloradiu.
1: Trzeba uważać.
0: Trzeba uważać. Nigdy nie wiadomo.
1: No tak, tak, tak.
0: Ale wiadomo, że przyda się WhatsApp Meloradia za moment.
1: A odnośnik do WhatsAppa możecie znaleźć na meloradio.pl.

0: Ta, mówiłem w Melo Radio. Zapraszamy Was na meloradio.pl. Szukamy odnośnika do WhatsAppa i nagrywamy nam głosówki, bo mamy pytanie.
1: Mamy pytanie bardzo ważne. Mianowicie, co można robić w pracy na literę O? Jak
0: można
1: Ola.
0: Można się na przykład obijać w pracy.
1: Można, to znaczy to mi kolega mówił, bo ja no w życiu. Nigdy w życiu bym się w pracy przecież nie obijał. Ale nie można też na przykład oskarżyć kogoś o podjadanie ci z lodówki rzeczy, na przykład kanapek.
0: Patrzysz na mnie głęboko mi w oczy. Czekamy na głosówki, co można robić w pracy na literę O. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Tekstówki też są spoko, ale tak. Chyba głosówki chcemy najbardziej.
1: No, w końcu to radio, nie?
0: W radiu słychać.

0: Shanghai, King of the Jungle. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście najlepsi, bo my sprawdzamy, co można robić w pracy na literę O. I jest głosówka od Pauliny na przykład.
1: Myślę, że można w pracy ograniczać swoją aktywność do minimum. Pozdrawiam.
2: To mi się podoba.
0: A mamy też głosówkę od Grześka.
3: Oszukiwać na paliwie.
2: Znaczy, no można, nie? Tylko trzeba uważać, żeby nas nie złapali.
0: To byłby przypał prawdziwy. Jest to też wiadomość od Tomka.
4: Witam. W pracy kuriera na literę O można na przykład odpowiadać na głupie pytania klientów. Na przykład, co jest w paczce albo czy jest dopłacona. Mimo, że rano wszystko elegancko w SMS-ie jest napisane.
2: Jak się można kuriera zapytać, co jest w paczce? To chyba ty powinieneś wiedzieć, jak zamawiasz, nie?
0: Czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pracy na literę O? Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Tak wam gramy we Freak Fighter.

0: A nemá Lisa, co można robić w pracy na literę O? Mati, słuchamy.
1: W pracy można obiecywać podwyżki pracownikom, bo przecież cóż szkodzi obiecać.
2: To fajnie, że nasz szef słucha i jeszcze się angażuje w program.
0: A za chwilę sprawdzamy, co dalej można robić w
2: Oczywiście.
0: Pracy na literę O.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: Kizo, Disney w Meloradiu. Co można robić w pracy na literę O? Według mnie można
1: opowiadać. A, dobrze.
0: Farmazony.
1: Można.
0: Ale według Norbiego?
2: No oczywiście, że obierać ziemniaki, a co innego. Pozdrawiam z gastronomii.
0: Świetne, mamy też głosówkę od Pablito.
3: Olewać szefostwo.
1: Niebezpiecznie.
0: Groźnie.
1: A co jeśli się ma jednoosobową działalność gospodarczą?
0: To olewasz sam siebie?
1: Kinki.
0: All the time.

0: Fire, ogień. U nas jest ogień w Molo Radio.
1: Oczywiście.
0: Tylu facetów, ja jedna, wow.
2: A jak ja przychodzę, to się dopiero robi gorąco.
0: No, gdybym miała coś ciągnąć, to bym zdjęła.
2: Nie obiecuj.
1: I znowu wracasz do tego, że się chcesz tu rozbierać w tym studiu.
0: Nie. Jak
1: odpalimy chyba zaraz jakiś show, nie?
3: A już o 18:00 zagramy...
1: Body talk, tak a propos.
0: Lepiej tak nie żartujmy, bo znowu słuchacz mi napisze...
1: Właśnie.
0: Żeby nie być...
1: Szonem.
0: Tak mi napisał.
1: Tak było.
0: Tak było. Buziaki!

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
14: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
15: Po reklamie.

0: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
1: Ekstremalne upały w Europie. Co najmniej 94 miliony osób doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii. A teraz Polacy i wydatki na hobby, i tu potrafimy popłynąć. Najczęściej założony limit przekraczają osoby 40+, mówi Magdalena Zlot z Banku Santander.
2: 70% badanych twierdzi, że nie patrzy na wybory innych. Jednak gdy znajomi lub influencerzy kupują droższy sprzęt, ponad 1/5 z nas chętniej sięga po podobne produkty z wyższej półki.
1: Do dużych wydatków skłaniają też promocje. A kończymy rekordowym mundialem. Stadiony wypełnione są niemal w całości, a łączna frekwencja przekroczyła do tej pory już 2,5 miliona osób. FIFA prognozuje ponad 3 miliardy dolarów.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: idę w Melo.
1: To już 18 na zegarkach, a my idziemy w Melo, jak zawsze o tej porze na antenie Melo Radia, ale Farben i Body Tak na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Timberg, będzie też Gips i PZ przygotowanej przeze mnie playce. No to co, ruszamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Real Surreal i Stumbling In. Tak podkręcamy tempo na 18 minut po 18 w Melo Radio. A żurnalista, słuchajcie, czytam w internetach, że się nieźle dorobi najprawdopodobniej już tej jesieni, no bo ma być jednym z uczestników Tańca z Gwiazdami. No i podobno prowadził długie, długie negocjacje, no i wynegocjował sobie między 20 a 25 koła za odcinek. Także jak sobie na przykład takie 4 odcinki przetańczy, no to już będzie miał chłop 100 koła. No to jak tak dalej pójdzie, to z żurnalista to sobie będzie mógł zmienić nazwę na finansista.

0: Sigala w Melo Radio, Sigala też na Sunrise Festival. No coraz bliżej już do tej niesamowitej imprezy, do tego niesamowitego wydarzenia, do 31 lipca, no już miesiąc drobny z kawałkiem. A to właśnie wszystko się będzie działo w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie Sigala, tak jak mówiłem, będzie też James Hype, Morten Scooter, Sonny Fodera, Wally Lopez, oj, kogo tam nie będzie. A ja po 19 będę miał dla was wlotki, no i wy też będziecie mogli być na Sunrise Festival. Także słuchajcie uważnie Melo, a u nas za chwilę app się pojawi, także bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: ta promocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku. Napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.

Ależ się klimatycznie zrobiło w Melo. Shine on us, a tymczasem, słuchajcie, zapadł wyrok w sprawie księdza, którego złapała gastrofaza. W Wielki Czwartek się to wszystko wydarzyło. Ksiądz się wtedy napracował, no i jak zeznał, czegoś tam się napił, z procentami w dodatku, zrobił się głodny, no i chciał sobie zamówić szamkę. No ale że za długi był czas oczekiwania, to stwierdził, że pojedzie furką z dwoma promilami. Tam go złapali, no i teraz będzie musiał zapłacić ponad 5 koła, no i furką też już nie pojeździ, bo nie dość, że mu ją zabrali, no to jeszcze na 4 lata dostał zakaz. No jak na szamkę z restauracji ze złotymi łukami, no to jak za złoto też zapłacił. A to już Andrea Bocelli, David Guetta i DNA More Than a Game.

0: Shawn Mendes w Melo Radio. W tym to się dopiero kochają dziewczyny. Swoją drogą tak sobie sprawdziłem, kiedy on ten numer wydał w 2015. Matko, to było 11 lat temu, jak my się szybko starzejemy, ale z drugiej strony 11 lat minęło, a ten kawałek dalej świetnie brzmi. Tak jak i te, które zagram wam po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Just the Way You Are. David Guetta punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto być z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w Melo.
10: 19 na zegarkach wybiła. W tej godzinie oczywiście sporo dobroci muzycznych, ale obiecywałem też, że kogoś z was wyślę na Sunrise Festival. No to właśnie, kto ma ochotę? Kogo z line-upu Sunrise Festival zaprosilibyście na after właśnie po Sunrise Festival? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo z line-upu zaprosiłbyś albo zaprosiłabyś na after po Sunrise Festival i dlaczego? Czekam na wasze głosówki. Ale nie czekam, jeżeli chodzi o muzę. David Guetta już teraz, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Melo Radio, ja cały czas czekam na wasze głosówki. Kogo z line-upu zaprosilibyście na after po Sunrise Festival? Czekam na WhatsAppie Melo Radia, odnośnik na meloradio.pl, a to Roxy Węgiel.

0: Czy wy macie już przygotowane fity na Sunrise Festival? No ja już powoli mój kompletuję, bo to od 31 lipca do 2 sierpnia, czyli już niebawem sporo się tam będzie działo, a ja pytałem was parę chwil temu, kogo z line-upu zaprosilibyście na after po Sunrise Festivalu? No i Sanderka się między innymi nagrała na WhatsAppie Mela.
1: Na after zaprosiłabym ekipę idealną, Mortena, bo jego energia jest na poziomie 200%, a dropy nie pozwolą nikomu usiąść. Myślę, że Skuter, bo jeśli on będzie, to są tylko dwa pytania. How much is the fish i czy sąsiedzi też chcą dołączyć? No i oczywiście La Fuente, człowiek, który samym wyglądem zapewnia nam szaloną imprezę i totalnie pozytywny chaos.
0: No i to jest mocna ekipa. Sanderka, pakuj walizkę w takim razie. Widzimy się pod sceną. No i wszystko na to wskazuje, że też na jakimś dobrym afterku.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Alf, to dobrze buja. Mikolas i Trips w Melo, 26 minut po 19. U nas za chwilę Kesha i TikTok. No i trochę o zegarku też sobie pogadamy. O zegarku, jeśli chodzi o spanie. To już za moment. Nigdzie się nie ruszajcie. Melo
1: Radio. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

0: Trójki Sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Są tacy artyści, których bilety na koncerty wyprzedają się bardzo, bardzo szybko. No i w przypadku niego tak też zdecydowanie jest. No za sprawą kilku rzeczy na pewno. Po pierwsze tworzy świetną muzę, po drugie świetnie wygląda, więc dziewczyny na pewno mają na co popatrzeć podczas jego występów. No a po trzecie tam też jest znakomita zabawa. No to taką też rozkręcimy w furkach już teraz. Love Tonight i Bond, czyli świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej, bo tego po cichu słuchać po prostu nie można.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Natkany Kiel i Bądź Duży, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, no ale po 20 oczywiście też nie zabraknie znakomitych numerów, no bo my cały czas idziemy w Melono i spać bynajmniej nie idziemy, no bo to przecież jeszcze nie godzina na spanie, tylko to jest godzina na najlepsze granie.
1: A już o 20 zagramy
0: Waterfalls. Także jakby ktoś tam przysypiał już trochę na drugiej zmianie, to przy tym numerze na pewno szybciutko się rozbudzi. James Hype, Sam Harper, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: Trzeci sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: idę w Melo.
1: No to idziemy w Melo, a w tej godzinie będę miał dla was wlotki na Euforia Festival. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym powiem wam już za moment, więc nigdzie się nie ruszajcie. No i nie warto się też nigdzie ruszać, bo mam dla was oczywiście jak zawsze najlepszą muzę. James Hype, Sam Harper. To na dobre wejście w 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Kygo i Save My Love, tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 20. Ależ to będzie weekend, ależ to będzie weekend. Piątek, sobota i niedziela to przed nami Euphoria Festival w Boszkowie. Tam między innymi pojawi się Hellboy, będzie też chociażby Karla Rocka, no i wiele, wiele innych niesamowitych osób. Wy też tam możecie być, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, kogo byście zabrali na tę imprezę i dlaczego. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo byście tam zabrali i dlaczego? Czekam na wasze wiadomości. We'll be right back.

Summer on my mind. Tak, gramy w pół do dziesiątej. No myślę, że nie jedna osoba teraz na drugiej zmianie w robocie myśli o lecie właśnie. A jakie zdanie z waszej roboty swoją drogą używacie codziennie albo prawie codziennie, a dla innych mogło być ono niezrozumiałe? No właśnie, jakiego zdania używacie, a inni by mogli stwierdzić, że dziwne albo że nie rozumieją? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej. To Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja parę chwil temu pytałem was, jakie zdanie z waszej roboty używacie codziennie, a dla innych ono by mogło być takie dziwne, niezrozumiałe. No i Patryk napisał: gdy się nie ma, co się pragnie, to się śpi z własną żoną. Okazuje się, że Patryk jest, słuchajcie, analitykiem, ale mam też jeszcze jedno ładne zdanie. Karol z kolei je podesłał na WhatsAppie Melo Radia. Musimy go otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Ja chyba wolę nie wiedzieć nawet, kim jest Karol z zawodu.

No coś czuję, że po takich numerach to wy chyba dzisiaj nie zaśniecie i to dość długo. Moonlight, Alabama Ten w Melo Radio jeszcze przed 22. Tak podkręcamy tempo, ale warto być razem z nami przez cały czas, bo my gramy wam oczywiście zawsze najlepszą muzę. A tymczasem cóż, dobrej nocki życzę, dobrej zabawy, bądźcie niegrzeczni, wracam do was jutro po 18:00. Trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre Melo. W każdą sobotę od 20 w Melo Radio. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie Melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20. Tylko w Melo Radio. Autopromocja.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
1: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
0: Po reklamie.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.